przez pole z psem. Pies naszczekiwał i z królestwa zbora uciekał anioł nagi jak rówieśnik, skaczący z wierzby w leśne siano rzeki.

A wtedy jeszcze oprócz rówieśników wchodzących w rzekę, znikających w sianie.

0: propos do rzeczy, nie będziemy specjalnie skakać po tematach, bo tak naprawdę mamy Giro d'Italia.
1: Giro d'Italia!
0: Dokładnie. Wiem, że coś chcesz mówić o polskim NASCAR, o żużlu.
2: O żużlu chcę mówić, bo w niedzielę była pierwsza runda Speedway Grand Prix indywidualnych mistrzostw świata w żużlu. Runda pierwsza na Stadionie Narodowym w Warszawie.
0: No i porozmawiamy dość sporo, najwięcej o piłce nożnej, ponieważ dzieje się, proszę Państwa, znam już pierwszych mistrzów krajowych w padoligach. Dzieje się w Lidze Mistrzów, jesteśmy na etapie półfinałów, konkretnie po pierwszych, przed drugimi, które odbędą się jutro, pojutrze. No i porozmawiamy o tym, jak to się wszystko zapowiada. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do słuchania, optymalnie z piwem w dłoni, dlatego utwór tematyczny Big Cyc, gdy zamawiam pierwsze piwo z albumu Miłość, Muzyka, Wolę dobić.
3: Państwo, cztery piwa proszę.

0: O, dajcie więcej piwa. Jak wiadomo, student niewielbłąd musi piwo, to moje paliwo. A co jeszcze potrzebuje paliwa?
1: Motocykle.
0: I tak przechodzimy do żużla.
1: A pan redaktor mi mówił właśnie przerwy muzycznej, że ma bardzo idiotyczne przejście w tej piosence i...
0: Słowa dotrzymałem.
1: Słowa dotrzymał, jak najbardziej. Proszę państwa, Speedway Grand Prix w Warszawie. Indywidualne Mistrzostwa Świata w żużlu. Ja tylko o nich wspomnę, bo nie byliśmy na nich generalnie, naturalnie. Jak to studenty z Gdańska w Warszawie, żeby były... jeszcze tak w niedzielę, ale największe sławy tam były, nie wiem czy wiesz, był myślę, że znany tobie pewien mało znany koszykarz Marcin Gortat.
0: Co taki?
1: No właśnie, ja mówiłem, że nie znasz. Mówiłem,
0: ale
1: nie
0: tak się wtrącę tylko z jednym tematem. Ostatnio mi się nawinęła na TikToku jakaś kompilacja momenty 1 na 1 000 000 w historii NBA i tam właśnie był kadr z Marcinem Gortatem, jak tak niefortunnie blokował rzut, że strzeli piłkę do własnego kosza.
1: Aj, no zdarza się
0: najlepszy.
1: Były też sławy dziennikarskie Formuły 1. Był Mikołaj Sokół. Myślę, że obecnie jeden z najlepszych dziennikarzy Formuły 1 w Polsce.
0: Powiem ci, że nawet znam, bo bardzo często o nim mówisz.
1: No, Aldona Marciniak i tak dalej, można by wymieniać te sławy. Na Narodowym. Zrobili tą arenę, zrobili na Narodowym. Fantastycznie wyglądała. Żużel jak to żużel, nie potrzebujesz dużo miejsca. Wystarczy żużel, który jest po prostu... Nie pamiętam, co to jest żużel. To jest chyba coś, jakiś odpad żelazny generalnie.
0: To pamiętam z materiałoznawstwa. Żużel powstaje przy rafinowaniu metalu. W sensie przy wytopie.
1: To są te resztki generalnie.
0: No to jest tak jakby taka najniższa warstwa.
1: Tak. Ja tylko wiem, że żużel wielkopiecowy dodaje się do betonu.
0: Dokładnie. To jest właśnie z tak zwanego pieca wielkiego.
1: Tak.
0: Tak działa materiałoznawstwo.
1: Tak, i laboratorium technologii betonu. Proszę państwa, do meritum. Myślę, że tutaj nie było zaskoczeń. Jak zwykle Zmarzlik fantastycznie pojechał, bo zajął trzecie miejsce. Tak, trzecie miejsce zajął, a wygrał Frederik Lindgren. Tutaj no, nie ma większych zaskoczeń. Zmarzlik jest po prostu w sztosie. A nie sugerujmy się tym, że to jest że trzecie miejsce, bo to jest dopiero początek sezonu. Mamy jeszcze paręnaście rund przed sobą, z czego trzy będą w Polsce. Najwięcej będzie jeszcze w Gorzowie i ostatnia runda w Toruniu na MotoArenie. Nie powiem. Te najważniejsze wyścigi sezonu to jest początek i koniec. I zobacz, oba są w Polsce. Co ty na to?
0: Powiem na to, że się jakoś specjalnie nie dziwię, ponieważ żużel jest dyscypliną głównie skandynawską i polską.
1: Angielską też.
0: Angielską też, ale tak kiedy ja jeszcze kojarzyłem mniej więcej żużel, i to powiem państwu, dlaczego kojarzyłem żużel. Kojarzyłem żużel dlatego, że miałem radio w łazience i wciąż mam radio w łazience. I po prostu jak się wchodziło do wanny w soboty wieczorem, żeby się odstresować, się zarzucało radio PIG, tam zawsze była audycja sportowa. Mówili o żużlu.
1: Tak.
0: Mówili dużo o żużlu, stąd też pamiętam parę nazwisk, na przykład Nicky Pedals.
1: No, a kojarzysz Emila Sajfudinowa?
0: Kojarzę z nazwiska, ale mówię, no czasu, kiedy...
1: Emil
0: tak
1: Sajfudinow, to nazwisko, ta magia w tym słowie po prostu od razu mnie porażała, ale to tak fonetycznie. Więc ale... naturalnie, proszę państwa... A, chciałeś coś powiedzieć.
0: Tak, bo mi tradycyjnie wchodzisz w słowo.
1: Przepraszam.
0: To chciałem powiedzieć, że czasy, w których tak właśnie słuchałem cotygodniowo o żużlu, się dawno skończyły i obecnie, jeżeli chodzi o świat motorów skręcających w lewo, nie mających hamulców, jestem bardzo zacofany.
1: I skrzyni biegów.
0: Znam Zmarzlika.
1: Pamiętaj o tym, te motocykle nie mają skrzyni biegów. Oni mają bieg na rozruch i bieg, którym jeżdżą. Oni mają w zasadzie dwa biegi tylko. A to się nie kwalifikuje jako skrzynia biegów. Jeżdżą na metanol.
0: O, to prawie jak studenci, tylko że studenci na etanol.
1: Po metanolu można oślepnąć. Nie pijcie go, proszę, nie pijcie. To jest taka dobra rada od panów redaktorów z radia.
0: I zawsze wylewajcie pierwszą partię destylatu.
1: Nie wiem, nigdy nie destylowałem. Dobrze, do Mary. Myślę, że można już zakończyć temat żużla. I panie redaktorze, czy robimy przerwę muzyczną, czy omawiamy coś jeszcze?
0: Oczywiście, zrobimy przerwę muzyczną,
1: ale no
0: pozostaniemy...
1: Może najpierw tylko wspomnę, że Iga Świątek gra za godzinę.
0: Nie wiem dlaczego teraz, jak jesteśmy przy trochę innych tematach,
1: zobacz, koło jest okrągłe, tak? I to jest motocykl, tak? Tak? No zgodzisz się ze mną.
0: Tak.
1: A jakiego kształtu mniej więcej jest rakieta tenisowa?
0: kształtu mniej więcej rakiety tenisowej.
1: Okrągłego. I widzisz, i są, jest, są jakieś konotacje powiązania? No są.
0: Tak, ale zepsułeś mi płynne przejście dobrze, na przerwę dobrze. Muzyczną, które miało iść w ten sposób. I pójdzie, że po przerwie muzycznej pozostajemy na dwóch kołach, ale potrzebujemy ciut czasu na wymontowanie silnika, ponieważ przejdziemy do kulactwa. A w tym czasie zmiennicy w wykonaniu Szutkowskiego.

0: zrobić znacznie więcej.
1: Według mnie ta piosenka to jest banger, dlatego ją wybrałem. Zmiennicy Żurkowski. Taki jest tytuł i wykonawca. I myślę, że tutaj, tak jak pan redaktor dobrze podsumował, że wyjmujemy silnik, zostajemy na dwóch kołach, jednośladowcach i przechodzimy do pierwszego z wielkich turów, czyli do
2: Giro d'Italia.
1: Giro d'Italia!
2: I powiem państwu, że mamy wyczucie niesamowite. Znaczy się, po prostu tak sobie ustaliliśmy tą audycję, tak przypadło, że akurat w pierwszy dzień przerwy od Giro spotykamy się tutaj przy ulicy Dreoguta i możemy o tym opowiedzieć po 9 z 21 etapów tego włoskiego klasyka.
1: Dokładnie, 9 etapów wczoraj, jak to zwykle bywa, była czasówka, bo zwykle tak jak przynajmniej w Tour de France tak było, że oni zawsze co tydzień, co 7 wyścigów była przerwa, bo tam też jest 21 wyścigów, to ten wyścig ostatni przed przerwą to jest czasówka, którą zawsze kocham oglądać, bo to jest kompletnie coś innego. Tutaj kompletnie inne rzeczy się dzieją i czasówki w zasadzie definiują, kto wygrywa, a kto nie wygrywa. Kto jest dobrym sprinterem i umie jeździć czasówki, ten zwykle wygrywa całe tury. I tak by jest w przypadku Remco Evenepoela, który wygrał tą czasówkę, mając sekundę przewagi nad Geraintem Thomasem.
2: Tylko że z nim jest trochę inny problem, z naszym panem liderem klasyfikacji
1: generalnej. Z panem
2: generalnej.
1: Remco, albo z panem Evenepoelem.
2: No jest z panem liderem klasyfikacji generalnej. To znaczy losowy test na koronawirusa wyszedł u pana Remco pozytywnie i ogłosił dzisiaj albo wczoraj, że...
1: W niedzielę późnym wieczorem, czyli wczoraj.
2: Czyli wczoraj późnym wieczorem, że wycofuje się z Giro.
1: To był faworyt do wygrania Giro, nie powiem. To jest tak, jakbyś usunął Real Madryt z drabinek Ligi Mistrzów. Takie rzeczy nie zdarzają się często i tutaj myślę, że Geraint Thomas będzie sobie ostrzył zęby na wygraną. Myślę, że Primoz Roglic będzie sobie ostrzyć zęby. Tadej Pogacar jest daleko w klasyfikacji. Ja go w pierwszej 15 nie widzę. A pierwsza 15, 15 ma 3, 15 Paret Peintre ma 3 minuty i 33 sekundy straty do prowadzącego. To jest dużo. Tego się już nie nadrobi. Generalnie. Nawet przy czasówkach, a przy czasówkach się odrabia dużo.
2: Pozwoliłem sobie a propos Giro wynotować dwie bardzo ciekawe rzeczy. W sensie parę więcej, ale teraz chcę powiedzieć konkretnie dwóch. To znaczy bardzo ciekawy dysonans wiekowy, jeżeli chodzi o Giro.
1: Co to znaczy?
2: To znaczy, że młodość górą.
1: No to sobie
2: jeżeli
1: tak
2: chodzi
1: się dzieje
2: o kolejne etapy. To znaczy, jeżeli chodzi o wiek zwycięzców etapów, no to najwięcej to było 32 lata, a tak znacząca większość oscyluje w przedziale 23-25, nawet parę etapów wygrali 22-latkowie, ale paradoksalnie, jeżeli już chodzi o klasyfikację generalną, to znajduje się w niej sporo starszych zawodników, między innymi 35-letni Damiano Caruso, czy 33-letni Primož Roglič.
1: Nie, Roglič to jest klasa światowa obecnie. Pamiętaj o tym, że Słowenia zawsze miała doskonałych kolarzy. Peter Sagan, kojarzysz człowieka?
2: Oczywiście.
1: No to Peter Sagan jest Słoweńcem.
2: Ja wiem, ale mi tutaj nie chodzi o samą klasę, tylko właśnie o to, że wygrywają młodzi, ale cały czas wysoko się trzymają też ci bardzo doświadczeni, te stare wygi.
1: Kojarzysz też takiego już, on już nie jeździ niestety, ale kojarzysz takiego włoskiego kolarza, który się nazywa Vincenzo Nibali?
2: Kojarzę z nazwiska.
1: Vincenzo Nibali, stary dziad, trochę jak Alonso w Formule 1. Stary dziad.
2: Albo jak Valentino Rossi.
1: Dokładnie, stary dziad,
2: to GP,
1: który ostatnio wygrał wyścig w GT, tak mi się wydaje, w jakiejś GT, jakiejś serii samochodowej, samochodów turystycznych.
2: A może, to jest tylko moja teoria spiskowa, to jest ta sama osoba, co Valentino Rossi?
1: Widziałeś kiedyś Nibalego i Rossiego w jednym pomieszczeniu razem?
2: Cuda make-upu.
1: Ja nie. Ja nie, ja ich nigdy razem nie widziałem w jednym
2: pomieszczeniu. Ale cuda make-upu, odpowiednio wiadomo, maska, to się poprawi, to się wykonsultuje, to się rozjaśni. To może być jedna i ta sama osoba. Nie chcę tutaj siać ziaren niepewności, ale zastanawiali się kiedyś na tym państwo? Bo my w sumie nie, tak to
1: dobrze,
2: się rzadziło
1: dobrze,
2: bardzo osobą.
1: Dobrze, już. I Vincenzo Nibali jest no legendą. On, słuchaj, jeździł mając 38-39 lat i on potrafił wygrywać. Człowiek legenda. Absolutnie. Trochę jak Vinokurov, ale Vinokurov jeździł 10 lat temu.
3: Winokurow, mając chyba tam 35 lat, wygrał wyścig w Londynie na olimpiadzie.
1: O,
3: stary dziad z Kazachstanu. Więc nie tylko siła młodości, tak jak mówiłeś, stare wygi też się dobrze trzymają. Pamiętaj o tym, że doświadczenie to jest bardzo, bardzo dobry przeciwnik. Jakby doświadczenie i młodość dobrze widać tą rywalizację między jednym a drugim po prostu.
2: To jest taka odwieczna walka, można
3: powiedzieć. Oczywiście.
2: I co najlepsze, to jest jeden z tych niewielu przypadków, kiedy złoty środek jest bardzo ulotny, bo jest bardzo krótki.
3: Tak. Wiesz co, teraz patrzę na rywalizację, na klasyfikację generalną i nie widzę tutaj Wouta van Aerta, który jest, nie powiem, jednym z obecnie najlepszych kolarzy. I nie wiem, on nie wygrał żadnego etapu dotychczas. Nie widzę go w ogóle w top 100. I coś mi się wydaje, że on w ogóle nie wziął udziału albo się wycofał. I tak mi się wydaje, że się wycofał. Coś mi się chyba przebija, jak na Eurosporcie widziałem, ale tutaj nie jestem pewny, proszę Państwa, i ja mogę gadać od rzeczy, jak zwykle.
2: Chciałem jeszcze tak zaznaczyć jedną rzecz a propos Giro, to znaczy mija dzisiaj 57 dni od rozpoczęcia sezonu World Tour 2023. Mhm. I powiedz mi, Tomek, co uważasz za taką najbardziej widowiskową, za taką najciekawszą rzecz w kolarstwie? Jeżeli chodzi o same wyścigi, co się najlepiej ogląda?
3: Ogólnie to może ja tutaj zacznę taki trochę elaborat, dlaczego kolarstwo jest bardzo niedocenianym sportem. Okej?
2: Okay? Zaczynaj.
3: Dlaczego kolarstwo jest tak niedocenianym sportem? Ponieważ wyścigi są długie, nie powiem. Wyścigi potrafią trwać 4-5 godzin, jednodniowe nawet 6-7. Bardzo dużo jednodniowych wyścigów jest na olimpiadzie, bo na olimpiadzie nie przeprowadza się przecież wyścigów typu tydzień, 2-3. Przy 3 tygodnie to są te największe tury przecież, a przeprowadza się jednodniowe czasówki i tak dalej. I o ile rozumiem ludzi, którzy umieją oglądać czasówki, bo to jest krótsze i na krótszej trasie, to tutaj jednak to jest trochę jak z każdym wyścigiem. Trzeba wiedzieć co nieco o strategii, co nieco o rywalizacji drużynowej, bo pamiętaj o tym, że każda drużyna w zasadzie robi dla jednego, dla lidera.
2: Tak, jest jeden lider, jeżeli coś się stanie, to tam mu jest użyczany dowód przez innego członka zespołu na przykład.
3: I pamiętaj o tym...
2: Jedzie się pod lidera.
3: I pamiętaj o tym, że w większości Grand Tourów drużyna może wystawić ograniczoną liczbę kolarzy. W Tour de France jest to 8. I więcej nie wystawi. Nawet nie wystawi zapasowych. Więc jak ktoś skończy, to jest 7. Tak mi się wydaje przynajmniej. Chyba, że się zasady zmieniły, ale wątpię. Więc trzeba wiedzieć na co patrzeć. Trzeba kalkulować, czy ucieczka dojedzie, czy pościg dojedzie, czy peleton dogoni. No oczywiście no, czasówki to jest to zwieńczenie, tak? Czasówki są zwieńczeniem. Oczywiście presja i to też trzeba umieć komentować, bo nie powiem, na Eurosporcie są genialni komentatorzy, którzy komentują wszystko oprócz kolarstwa, czyli widoczki, nie wiem, jakieś tam, a byłem tam kiedyś w jakiejś tam miejscowości i tak dalej, wiesz, takie leją wodę kompletnie jak na maturze.
2: Jak my, praktycznie.
3: No, słuchaj, ja mógłbym tam komentować kolarstwo, zobacz, my jesteśmy tu we dwóch, mamy monitor, ustawiłoby się tutaj kolarstwo i byśmy komentowali. Słuchaj, przerwa na reklamę co jakieś 15 minut
2: i by się dało.
3: Oczywiście.
2: Ale wracając do meritum, do tego, o co chciałem się z ciebie spytać, na co nie odpowiedziałeś w sumie, bolałeś wodę, ale moim zdaniem taka esencja kolarstwa to jest właśnie obserwowanie ucieczki i ta taka ich walka, czy dadzą radę, czy osłabną.
3: Dokładnie.
2: Czy dojadą tak, jak dojechali. I dlaczego wspomniałem o tym, że minęło 57 dni od rozpoczęcia sezonu? Ponieważ przez bardzo długi czas nikt z ucieczki nie dał rady dojechać pierwszy. Co zmieniło się dopiero na Giro, gdzie właśnie dwa etapy zostały wygrane przez zawodników, którzy padli mocno już tak naprawdę od samej linii startu. I to bardzo cieszy, bo to jest moim zdaniem właśnie najciekawsze do oglądania w kolarstwie. Właśnie ta taka walka z samym sobą, żeby trzymać się na czele od kilometra zerowego aż po samą metę.
3: Znaczy wiesz co, teraz jak patrzę, to większość generalnie teraz etapów, które były, to są etapy płaskie, a na płaskich etapach o wiele łatwiej, chociaż to też zależy od tego, czy jaki kto co lubi, bo są górale, są sprinterzy, ale na płaskim terenie łatwiej zrobić ucieczkę. O wiele łatwiej zrobić ucieczkę. I tutaj no większość, jakby im dalej w las, tym więcej jest górskich etapów zawsze. Zawsze. I w Tour de France, teraz porównam, są zawsze dwa takie w sezonie, w tym turze, są takie dwa duże etapy górskie. To są, najpierw są Pireneje, potem są Alpy. I Pireneje są, to oni, one ścinają, a potem na dokładkę są Alpy, które też ścinają. Zawsze. I to jest potworne, a tutaj w Rzymie, same Włochy są górzyste, ale jest jednak, tak mi się wydaje, jest trochę mniej tych górek, bo jednak Tour de France jest uważany za najtrudniejszy tour niż właśnie Giro d'Italia.
2: No i ma największą renomę.
3: Oczywiście.
2: Powiem Państwu, że w życiu się nie spodziewałem, że będę tak długo rozmawiał o kolarstwie. Przychodzi taki czas, w którym trzeba sobie powiedzieć basta i przejść do kolejnego tematu. A jak wiadomo, nie jesteśmy mistrzami w tym, żeby robić to jakkolwiek sprytnie, dlatego w takie miejsca wrzucamy przerwy muzyczne. Dlatego, proszę Państwa, Kazik w utworze Gdybym wiedział to, co wiem.

co słońce. Kiedy

0: tym płynnym akcentem przechodzimy do clou naszej audycji, czyli jednak tego, co ludzie i nasze obecne społeczeństwo uważa za pinakiel sportów drużynowych, czyli myślę piłkę nożną.
1: Masz w tym sporo racji, mimo że używasz trudnych słów.
0: Pinakiel to nie jest trudne słowo. Jakbyś był na budownictwie, byś wiedział, co to jest.
1: Ale nie jestem i właśnie tak się dziwiłem. Co to jest? To jak wiesz co, jak w poranku Kojota. Mm-hmm. Ostatnio
0: oglądałem. Moja znowu tę dygresję zaczął.
1: No ja wiem, ale że jak mówił senator Polak, że jak świeżop, coś tam na ten łysy. Co to jest świeżop? To byłem ja
0: dobrze,
1: w tym momencie.
0: Dobrze. Do meritum. Więc błagam się takich dygresji z polskich filmów.
1: Kończą się rozgrywki ligowe.
0: No w sumie już maj, połowa maja.
1: W większości lig na świecie, no oczywiście tam odliczając jakieś MLS i tak dalej, gdzie się gra w systemie wiosna-jesień. No ale kończą się ligi europejskie, w tym te największe. I poznaliśmy już paru mistrzów tych lig i o części z nich postaramy się opowiedzieć. Nie będziemy tutaj mówić o ligach niszowych, to znaczy, przepraszamy, nie będzie AEK Ateny między innymi.
0: No nie będzie. Nie będzie ligi norweskiej, estońskiej, litewskiej, łotewskiej, nie będzie ligi irlandzkiej, nie będzie ligi austriackiej, nie będzie ligi słowackiej, słoweńskiej, czeskiej oraz innych.
1: Tak, norweskiej nie będzie też między innymi dlatego, że grają w systemie wiosna-jesień, tak zazwyczaj na pół sezonu.
0: O.
1: Ale skończyła się na przykład Liga Polska. I wygrał, uwaga Tomek, możesz to powiedzieć,
0: Raków!
1: Częstochowa, dokładnie. Popularne medaliki. Wygrały.
0: A skąd się w ogóle nazwa wzięła medaliki?
1: Prawdę mówiąc nie mam pojęcia, ale to jest tak stara nazwa.
0: Tak teraz się zastanawiam.
1: To nawet mój tata mówi, a mój tata kojarzy tam Raków jeszcze, jak on się błąkał tam pomiędzy ligami w latach.
0: A, dobra.
1: Więc to jest
0: stara nazwa.
1: Tak, to są tak stare dzieje, że no, nie nam to oceniać. Ale dałeś mi dobrą rozkminę, ja to kiedyś sprawdzę. I to podrzucę na audycję.
0: Dobrze. W takim wypadku Raków wygrał Polską Ligę Mistrzów, czyli w zasadzie wygrał ekstra klasę, wygrał. I myślę, że to jest dobre zadośćuczynienie za to, że ordynarnie mówiąc przerżnął w karnych Puchar Polski z Legią Warszawa.
1: Tak, dla odmiany przegrał też po wygraniu mistrzostwa z Lechem 0-2, ale to nie jest temat naszej rozmowy.
0: Ale to tam wiesz, tam.
1: Tomek, mam dla ciebie pytanie na sam początek.
0: Dobrze, zadam.
1: Czy uważasz Raków Częstochowa za najlepiej prowadzony klub w Polsce, jeżeli chodzi o projekt sportowy?
0: Najlepiej prowadzony klub w Polsce, ale mówimy tylko o graniu na polskich stadionach, czy też w ligach międzynarodowych, albo w kwalifikacjach do lig międzynarodowych?
1: Nie, chodzi o nasze polskie podwórko, o to jak ten klub jest zbudowany i prowadzony.
0: Przede wszystkim Raków zrobił to, co Legia właśnie odrzucało od siebie, czyli postawił na jednego trenera i ten trener ich budował przez parę lat. Była pewna stałość, bo nawet jeżeli ten trener ma kompletnie inną wizję niż poprzedni trener, ale jest 6, 7, 8 lat, to on zbuduje klub i jeżeli ta jego wizja wypali, to ten klub jest potem niezwyciężony, tak jak Raków. A co ma Legia? No Legia miała taki problem, że wyrzucała trenerów co jakiś czas. No i co mogę powiedzieć? Tutaj, że Raków myślę, że jest bardzo dobrze prowadzony. Myślę, że na równi z Lechem, bo zobacz, jednak Lech przechodzi Puchar Konferencji, przecież ćwierćfinały z Fiorentiną. To jakby przemarsz, taki bardzo niespodziewany przemarsz chwały.
1: Oj, ten rewanż na włoskiej ziemi, tak mało tam zabrakło do takiej niespodzianki.
0: Milimetry, proszę państwa. Tak jakby Adam Małysz tak stracił pierwsze miejsce o pół metra, co nie? Tak.
1: Bywały takie sytuacje. Ale jeżeli chodzi już tutaj o cenę Rakowa,

0: też, jeżeli chodzi o Papszuna, no to znamiennym jest to, że w chwili obecnej jest on najgorętszym nazwiskiem, jeżeli chodzi o polską kaduzę trenerską, ponieważ wiadomo, że odejdzie z Rakowa. Jego następcą zostanie jego dotychczasowy asystent. Także będzie utrzymany asystent. Nie pamiętam nazwiska.
1: Dobrze.
0: Także przepraszam państwa, przepraszam ciebie Tomek, ale nie pamiętam nazwiska w tym momencie. W każdym razie będzie kontynuacja projektu sportowego, ale pytanie, czy nastąpi jedna bardzo ważna zmiana, ponieważ oglądałem ostatnio materiał o Rakowie i tam padła taka kwestia, która mi się bardzo spodobała, że Raków ma tendencję do zakupu defensywnych napastników.
1: Defensywnych napastników, czyli taki trochę all in one. Co ty na to, słuchaj, taki żel do mycia mężczyzn, czyli jednocześnie szampon, żel do mycia ciała, olej do samochodu, do mycia psa, do generalnie czyszczenia biurek i jeszcze generalnie wypalić można tym jako cif, jako kret i można tym czyścić meble.
0: Tak, tylko że to akurat padło w trochę innym kontekście, to znaczy Raków nie doczekał się napastnika, odkąd tak naprawdę gra na poziomie pierwszej ligi ekstraklasy, który by gwarantował jakiekolwiek liczby.
1: W sensie takiego napastnika z prawdziwego zdarzenia, tak?
0: Tak, nie było bodajże żadnego napastnika.
1: Takiego napastnika, którego jedynym zadaniem jest siedzieć i strzelać gole, tak?
0: No, który by w ogóle strzelał gole, jeżeli o to chodzi, bo tam żaden napastnik Rakowa nie przekroczył bodajże kilkunastu bramek zdobytych w
1: no.
0: Także no, to jest naprawdę gigantyczny problem i to trzeba zmienić, ponieważ Raków ma naprawdę perełki, jak między innymi najlepszy zawodnik ekstraklasy moim zdaniem w chwili obecnej, to znaczy Ivi Lopez.
1: Dokładnie.
0: No a Raków podejrzewam, że planuje coś osiągnąć w Europie.
1: Nie,
0: tylko
1: myślę, że
0: czy ma na to szansę?
1: Ma na to szansę, jeżeli zdobędzie, myślę, tego napastnika, bo no, wyobraź sobie, że to jest taka jakby przepaść. Jak zreformują trochę ten skład i tak jak mówisz, dostaną tego napastnika, to niektóre bramy mogą się robić, dostaną tego napastnika, to niektóre bramy mogą się przed nimi otworzyć, typu, nie wiem, chociażby w pierwszym sezonie bycie tuż przed ligą, na przykład, nie wiem, konferencji, a w następnym sezonie, jak ten skład się zegra ze sobą, będzie zgranie, to nawet myślę dobicie się do fazy grupowej ligi konferencji, bo to jest w zasięgu Rakowa jak najbardziej. Skoro Lech udowodnił, że można tak zrobić, że można nawet się przecisnąć przez fazę grupową, to Raków też to zrobi. Jeżeli Raków, myślę, zdobędzie tego napastnika. A to jest, myślę, kwestia czasu, bo myślę, że na pewno jest jakiś napastnik, który chce grać dla Rakowa. Nie jakiś, myślę, typu Lewandowski czy coś, ale ktoś trochę mniejszego kalibru. A wspominając o Lewandowski, La Liga.
0: Właśnie, znowu mi tutaj tak wszedłeś w przejście, które tak sobie uknąłem w głowie. Mówi się cudno, bo przejście miałeś takie, jeżeli już mówimy o klubach, które mogą sobie nie poradzić w Europie.
1: A dobrze.
0: Mistrzem Hiszpanii w sezonie 2022-2023 został pewien klub z Katalonii, mianowicie FC Barcelona.
1: Myślałem, że powiesz, że nie wiem, jakiś tam klub z żoną Bijec Dolnych z Katalonii, czy nie wiem, czy coś został. Proszę państwa, czerwono-niebiescy, Duma Katalonii, Spotify, Camp Nou, gdzie grają tam i już nie będą grali, bo za rok w następnym sezonie stadion będzie remontowany. Wygrali Ligę Hiszpańską, ale to nic, bo przecież w Lidze Mistrzów nie grają, a o to się gra w ligach europejskich.
0: W sensie,
1: o splendor, chwała i pieniądze.
0: Nie grają. Nie wyszli z grupy, a w Lidze Europy przegrali pierwszy mecz.
1: No.
0: I drugi zresztą też. Pozdrawiamy Manchester United.
1: Czerwone
0: diabły. Potem przegrał z Sevillą.
1: O, i widzisz, i tutaj Sevilla, jakby nie lubimy pośredników, czyli Sevilla jest lepsza od Barcelony, czyli w zasadzie Sevilla wygrała Ligę Hiszpańską. Pozdrawiam, tak. Można zamykać.
0: Sevilla, która musiała walczyć o utrzymanie przez bardzo długi czas tej ligi. Ale
1: można zamykać, tak jak mówię.
0: Można zamykać, dokładnie. Bo co uważam za najbardziej niesamowite w kontekście Barcelony, to znaczy to, jak oni sobie dobrze dali radę tak trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o samo funkcjonowanie klubu, o
1: długi
0: życie pod kreską
1: i
0: afery. Życie pod kreską to jest tutaj bardzo duży eufemizm, ale dali radę. Przede wszystkim żelazną defensywą i świetnym, zwłaszcza przed mundialem. Dzięki świetnemu przed mundialem Robertowi Lewandowskiemu. Tak, zapomniałem jak się nazywa, bo dlaczego by nie. Który po mundialu jednak trochę osłabł, chociaż ostatnio wraca do formy. Już nie ma takich nijakich meczów, jak mu się zdarzyło.
1: Co mogę powiedzieć? To jest sezon na przeczekanie dla Barcelony i boję się, że następny sezon

0: sezon też będzie na przeczekanie dla Barcelony, bo tutaj i są problemy i no okej, wygrali Ligę Hiszpańską, ale no co to zmienia w zasadzie? Co to zmienia, tak? No to jest jakby Ligę Hiszpańską w zasadzie masz dwóch, jest zawsze dwóch faworytów na wygranie. Real Madryt i Duma Katalonii, tak śmiesznie mówiąc, bo Katalonia miała zawsze separatystyczne zapędy i to trochę tak przeciwstawia unitarny rządy Madrytu, z którego są jednak królewscy. I to tak, wiesz, jednak przypomnij sobie, jak na konferencji prasowej prezes porównywał wszystkich do frankistów, to jakby to jest kocioł, absolutny.
1: To jest w ogóle przepiękne połączenie królewscy i frankiści nadal.
0: Jakby, słuchaj, Franco w Hiszpanii to jest trochę jak Hitler w Europie. No, jeżeli porównasz cokolwiek do Hitlera w Europie, to trochę jakbyś porównał cokolwiek do Franco w Hiszpanii, tylko że Franco przez niektórych jest uważany za Boga, a przez niektórych przez szatana, bo to nadal są takie rozłamy w Hiszpanii.
1: Był taki człowiek, który chciał, żeby katalońskim dzieciom żyło się lepiej. Nazywał się Francisco Flapanie Bocian, yeah!
0: Gdzie tytuł generała?
1: No, mniejsza z tym.
0: Gdzie tytuł generała? No właśnie. Taki masz szacunek do pana generała?
1: Ale będziemy kancelowani.
0: Separatysto kataloński.
1: Chciałem powiedzieć, że można dołożyć oliwy do ognia. Nie jeżeli chodzi o tematy frankistów, bo tego się już odcinamy, ale jeżeli chodzi o temat Barcelony i jej kłopotów finansowych.
0: Ankaramesin.
1: Co robisz, kiedy masz problemy finansowe?
0: Sprzedajesz wszystko, co masz.
1: Tak, a możesz ściągać więcej zawodników, którym kończą się kontrakty. To znaczy, jest ta wielka debata nad powrotem Messiego.
0: Słyszałem.
1: Moim zdaniem nie dojdzie do skutku, ani nie jest jakoś specjalnie sensowny, bo w momencie, w którym trzeba budować klub w trudnej sytuacji, sprowadzanie gościa z taką dużą pensją, nawet jeżeli jest najlepszym zawodnikiem świata, który ma w dodatku 35 lat, to nie jest najlepszy plan sportowy.
0: Nie, absolutnie. Tutaj trzeba zacząć budować od no-name'ów w zasadzie. Może nie no-name'ów, ale od takich. Tutaj trzeba wybierać, na przykład, nie wiem czy wiesz, że Liga Holenderska zawsze się chlubiła w tym, że oni wybierają te młode talenty.
1: Oczywiście, Ajax, Feyenoord, PSV, AZ Alkmaar.
0: No właśnie, te kluby właśnie, one nie mają innego wyboru niż wybierać młodych dobrych, którzy potem grają u nich parę lat i idą do Manchesteru, idą do Barcelony, idą do Madrytu, do tych najlepszych klubów. I tutaj Barca musi się pobawić w headhuntera, żeby zbudować skład, a nie generalnie znowu jak Romeo i Julia bawić się w Messiego znowu. No nie, ten rozdział został zakończony.
1: Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki.
0: Dokładnie.
1: Ale chciałem tak jeszcze powiedzieć, że dokonali już jednego transferu, w sensie transferu. To Fabrizio Romano raportował, że został podpisany kontrakt. I po wygaśnięciu obecnej umowy, to znaczy od końca czerwca, od początku lipca, zawodnikiem Barcelony zostanie jeden z najlepszych obrońców, jeżeli chodzi o Ligę Hiszpańską, który nie gra w tych czołowych klubach, to znaczy Inigo Martinez. I uważam to naprawdę za dobry transfer, tylko że właśnie, jak działa plan finansowy Barcelony w tym momencie?
0: Wydawać pieniądze.
1: I nasuwa mi się takie jedno pytanie, które pojawiło się w utworze Kultu Czarne Słońca. Czy warto to wszystko wyczynić w park? Przerwa muzyczna, Kult Czarne Słońca.
0: Zapraszam.
2: Coś tam było! Człowiek! Może dostał! Może!

0: Tak,
1: że kult.
0: A żeśmy się pośmiali. I chciałem tylko zwrócić uwagę, że przez przypadek zrobiliśmy synchro. Bo przed piosenką razem powiedzieliśmy zapraszamy i to nie było w ogóle zaplanowane.
1: Tak, zrównujemy się do poziomu dna i muł.
0: Nie no, wielkie umysły myślą tak samo przecież. No
1: to jest... I nasze też.
0: Bo jesteśmy wielcy.
1: Oj, to ci się udało. Dawno nie słyszałem tak dobrego żartu.
0: A, ale lubię sobie czasem pożartować.
1: Przyjmę dalej, ponieważ czas nas nagli, a mamy jeszcze do omówienia mistrza Włoch i Ligę Mistrzów. Tutaj akurat już mistrza Włoch nie ma, bo obecnym mistrzem Włoch w sezonie 2-2-3 zostało SSC Napoli.
0: Jak to generalnie mówiąc, bukmacherzy stosują jedną zasadę w obstawieniu Ligi Włoskiej, czyli Napoli, kupon.
1: Kuponu na pewno nie popsałem.
0: No, to jest wersja oczywiście ocenzurowana. Ja słyszałem tą wersję w trochę ostrzejszych słowach, które nie nadają się do powiedzenia na eter.
1: Zdymujący się...
0: Już wystarczy, bo młodzi tego mogą słuchać.
1: Zaczyna się od spy i kończy...
0: Nie, już wystarczy, bo cenzura tu wejdzie politycznie.
1: No.
0: Napoli, proszę państwa, Napoli. Napoli przeżywa renesans, którego myślę nie widziało od czasów wielkiego Argentyńczyka, Boga nad Bogów, Diego.
1: Armando.
0: Maradony!
1: Dokładnie.
0: Świętej pamięci oczywiście.
1: Świętej pamięci. Niech sobie egzystuje w kokainistycznym niebie.
0: Okej. Okay. Okej.
1: Okay. Nie, bo on miał po prostu...
0: On miał problemy. Bardzo... Oczywiście. Każdy wie, że
1: miał. Każdy Włoch miał problemy. Nie. Oczywiście tutaj żartujemy. No ale to jest fakt, ponieważ ostatnie mistrzostwo Napoli zdobyło 33 lata temu właśnie pod wodzą pewnego Argentyńczyka z Buenos Aires.
0: No, jego.
1: Ale teraz Neapol doczekał się nowych bogów.
0: Taka jest druga generacja Pokemonów. Tak trochę czuję się generalnie.
1: Tak. Who is that Pokemon? A odpowiedzi w tym przypadku jest wiele, bo możliwe odpowiedzi to jest Victor Osimhen, Kwicza Kwadackelia, znany też popularnie Kwadadonom, właśnie ze względu na swoją charakterystykę, Piotr Zieliński, Polak Rodak, czy moim zdaniem bardzo niedoceniona postać, to znaczy Kim Min Jae. Jeżeli państwo wiedzą, kim jest ten koreański obrońca...
0: Haha, bo kim się nazywa?
1: O kim mowa? Jeżeli państwo się zastanawiają, kim jest ten koreański obrońca, to jest on koreańskim obrońcą. No i chodzi nad stopedem, bym powiedział. Jeżeli chodzi o to, co jest najbardziej niesamowite, jeżeli chodzi o ten sezon Napoli, to jest fakt, że nikt na nich nie stawiał, ponieważ w lato to raczej sprzedawali jakieś wielkie nazwiska. Sprzedali Lisa Mertensa, człowieka, który miał jedną z największych ilości występów i bramek zdobytych dla klubu. Sprzedali Ostoję linii obrony Khalidu Koulibaly'ego. No i sprawdzili ich miejsce nieznanemu nikomu młodego Gruzina z Dinamo Batumi.
0: O, ten Gruzin, to jest człowiek legenda obecnie.
1: A na miejsce Khalidu Koulibaly'ego, który stanowił trzon obrony Napoli przez 10 lat mniej więcej, radzi też nikomu nieznanemu. To właśnie Kim Mina Jae, który jeszcze 2 lata temu grał w lidze chińskiej, po czym przeszedł do tureckiego Fenerbahce, no i Napoli go kupiło i się okazało, że ten nieznany obrońca z ligi tureckiej jest w sobie jednym z najlepszych obrońców w lidze włoskiej w tym momencie. A Calcio obrońcami stoi, pamiętaj.
0: Dokładnie. Co mogę powiedzieć? Trochę przykro, że Napoli przegrało z Milanem w Lidze Mistrzów, ale mi w sumie nie szkoda, bo przecież Milan potem grał w półfinale z Interem. A co do Napoli, jeszcze tylko jak wspomniałem, renesans. I ja się cieszę, bo Liga Włoska potrzebuje silnego Napoli, trochę jak Formuła 1 potrzebuje silnego Ferrari, tutaj włoskie związki są.
1: Może kiedyś się doczeka.
0: Może kiedyś się doczeka, może nie za mojego życia. Wiesz, ogólnie Europa potrzebuje silnych Włoch i tak dalej. Nie rób tak, błagam cię, nie rób tak, nie, wystarczy.
1: Nie, po prostu a propos person historycznych zabrzmiałeś trochę jak pewien, trochę zuby łysy pan o imieniu Benito.
0: Tak, oczywiście.
1: Który lubił sobie chodzić w koszulach
0: czarnych
2: koszulach.
1: Oczywiście czarnych koszulach. A jego kolega w brązowych chodzi. Ale mniejsza.
0: Dzisiaj jest audycja z podtekstami politycznymi strasznie.
1: Nie, historyczno-politycznymi. Można powiedzieć nawet, że faszystowskimi.
0: Geopolitycznymi.
1: Geopolitycznymi. Dokładnie.
0: Dobrze.
1: Geopolityka, ale wspomniałeś Milan, który przejechał się po Napoli w Lidze Mistrzów i wpadł na półfinale. Na półfinały, gdzie czeka na niego klub, od którego go dzieli bardzo dużo. Bardzo dużo, bo tak naprawdę od Interu Milan dzielą i boisko. Tak naprawdę, bo mamy dwie trybuny Milanu, dwie trybuny Interu, tak. Interu na San Siro. No i to był pierwszy półfinał.
0: Wiesz, jak długo czekałem na to, żeby znowu ujrzeć w Lidze Mistrzów silny Milan i silny Mediolan?
1: Od, podejrzewam, 2010 10, roku.
0: 12 lat. Nie, 13 lat czekałem.
1: 2010,
0: ja za cieciaka pamiętam, jak oni generalnie oni dyktowali warunki w Europie wtedy. Był bardzo silny, była bardzo silna Barca, bardzo silny Madryt był. Pamiętaj Czerwone Diabły, wtedy Runi przecież robił...
1: Nemanja Vidić na środku obrony.
0: No właśnie, słuchaj, no po prostu... Dwa kluby z Mediolanu dyktowały warunki w lidze włoskiej i tutaj po prostu ciepło mi się na sercu zrobiło, jak ja widziałem w Lidze Mistrzów, że oni grają wreszcie na San Siro i rewanż będzie też na San Siro, bo to jest stadion obu drużyn, więc no jest pewna magia w tych derbach.
1: Cześć, bo teraz na wyjeździe będzie Inter, nie? Czy Inter grał domowo?
0: Ja nie wiem.
1: Ciężko stwierdzić. Nie, ale to jest naprawdę kuriozalne.
0: To jest absolutnie nieważne.
1: Tak, ale to jest kuriozalne. W sensie było kuriozalne, jak była zasada bramek strzelonych na wyjeździe. To wtedy był bodajże jakiś tam dwumecz, który właśnie któryś z tych zespołów przeszedł, bo to był więcej goli na wyjeździe, grając oba mecze na jednym stadionie.
0: Grałem tu siebie.
1: No, ale cieszy. Cieszy bardzo, cieszy wielkiego kalcia.
0: Cieszy, chociaż tutaj niesmak dla fanów Milanu, bo Inter generalnie wsiadł do czołgu i ich przejechał w czasie meczu tydzień temu w środę.
1: To był w środę.
0: Przejechał się po nich i jakby sam widziałem, jakby tutaj Milan. Nie ta liga, proszę państwa, nie ta liga.
1: Show dał jeden z najbardziej niedocenianych moim zdaniem napastników ostatnich lat. Edin Dzeko.
0: Tak, dokładnie.
1: Koleś ma 37 lat, a zdobywa bramki na potęgę. Może nie ma zadatków na drugiego Ibrahimowicza, bo to nie jest aż taka skala, ale no Edin Dzeko jak wino. To mu też trzeba oddać. Natomiast co z drugim półfinałem, szanowny panie Tomasz?
0: Co z drugim półfinałem? No tutaj myślę, że to był... Tu jakby inaczej, nie powiem, że tutaj już nie ma, że tutaj są szlagiery i nie ma szlagierów, bo tutaj są zawsze szlagiery. No tutaj jakby pojedynek gigantów, no tutaj jakby Królestwo Hiszpanii kontra Zjednoczone Królestwo, czyli mianowicie Real Madrid kontra Manchester City, tak? Bo Real Madrid gra u siebie.
1: Tak jest, pierwszy mecz był w Madrycie.
0: Nie, przepraszam, oni grali na Etihad Stadium, czyli grali...
1: Nie, mi się wydaje bardzo mocno, że nie.
0: A nie, bo ten mecz będzie dopiero
1: no właśnie, oni grali na Estadio Santiago.
0: Przepraszam, spojrzałem na następny mecz.
1: No i wynik pozostawia niedosyt.
0: Absolutnie.
1: 1-1, z tego gol dla City padł po akcji, gdzie piłka wyszła za linię boczną boiska, czego nie założył sędzia. No a VAR nie ma uprawnień, żeby na tyle się cofać. No i w ten sposób De Bruyne trochę później strzelił.
0: Ale ty widziałeś gol De Bruyne. Piękny był.
1: A tak. Widziałeś gola Vinicius.
0: O, piękny. Jakby tutaj już nie ma.
1: Maestry.
0: Tu już nie ma brzydkich goli, ale no.
1: Jak zawsze mówią polskie kluby, odpadając w drugiej rundzie eliminacji do europejskich układów, na tym etapie w Europie nie ma słabych drużyn. Ale to już naprawdę jest ten moment, że słabych drużyn nie ma. No i zacieramy rączki. Proszę nam przyznać.
0: Zacieramy rączki, bo rewanż w tym tygodniu już jest. Proszę państwa, jutro jest rewanż. I co mogę powiedzieć? Szykujmy się na atomowe uderzenie. On nie jest jutro. O, jutro jest Milan
1: tak,
0: Inter.
1: Bo to jest przesunięcie. Tak. Do środy na wtorek. Ale co chciałem powiedzieć?
0: Tutaj już nie ma słabych meczów. już nie są aktywni. Tutaj już każdy mecz, który się włączy, to jest absolutnie uczta. I nie wiem, chyba sobie popcorn zrobię jutro z mikrofali i zasiądę do tego Milanu z Interem i będę oglądać po prostu, no bo tutaj no to jest czysta przyjemność już, tylko trochę mi brakuje tego, że ja solo to oglądam. Niestety nie mam nikogo, bo zwykle w domu oglądałem z rodzicami i tutaj mi tego brakuje, bo solo oglądam.
1: Kurde, ja tak bardzo chciałem tutaj niewerbalnie Tomkowi zdecydować, że siedzę obok, ale tak mi skumał trochę.
0: Jestem skupiony na robieniu jakości w tym radiu.
1: Nie zauważyłem.
0: Ja ci tu zaraz nacisnę przycisk mute i już nie będziesz taki mądry, panie kolego.
1: Możesz klikać, bo i tak pomału kończymy, ale chciałem zaznaczyć tylko jedną rzecz. Jest sobie menadżer Manchester City, Pep Guardiola.
0: Real Madryt mistrzem świata.
1: Polska mistrzem Polski. Ziemia dla ziemniaków, to ja to dla księdza. Ale pozbył się parę lat temu, ale długich lat temu nawet, z Manchesteru City legendy tego, bo nie boję się już tego słowa, Iworyjczyka, środkowego pomocnika, na pewno znajdzie nazwisko, Yaya Touré.
0: No, Yaya Touré, absolutnie. Słuchaj, jakby za cieciaka wiadomo robił się, haha, Yaya Touré, haha, Yaya. Yaya, haha.
1: Niezłe i Yaya.
0: Ale nadal, to jest legenda, absolutnie. I oprócz tego, że jest coś niesamowitego w jego imieniu i nazwisku, to nazwisku, tak? Tak. To jednak to jest legenda. Jakby człowiek instytucja, nie powiem.
1: Wiesz, że miał brata, prawda?
0: Nie wiem.
1: A, no to też miał brata, bardzo znanego środkowego obrońcę, który między innymi był częścią niezwyciężonego Arsenalu po imieniu Kolo.
0: Kolo Touré.
1: Kolo Touré i Yaya Touré. Ale wracając, kiedy Guardiola pozbył się Yayi z City, Yaya chyba powinien powiedzieć, bo to dziwnie jakoś odmienia.
0: Yayi. To się większość imion się po polsku odmienia.
1: Bardzo dziwnie.
0: Pozbył się
1: jaj. Pozbył się jaj.
0: Pozbył się takich śmierdzących starych jaj.
1: Nie przesadzajmy. No
0: dobrze, pozbył się Turego.
1: Dobra, pozbył się Turego. No i ten, przy sprawie jakiegoś szamana ichniejszego, rzucił na Guardiolę klątwę, że słuchaj chłopie, Ligi Mistrzów to ty sobie nie wygrasz.
0: Ale ogólnie jako trener, czy ogólnie jako na, rzucił
1: ogólnie
0: na klub,
1: jako
0: czy na trenera?
1: Chyba jako na trenera mi się chyba.
0: Na trenera rzucił.
1: Rzucił klątwę. No i sobie przypomnijcie, bo na przykład w zeszłym roku.
0: No w zeszłym roku.
1: Jak zajeżyli totalnie w półfinale na końcówce, mówiąc koncentrację.
0: Z kim oni wtedy grali? Czy
1: z Realem.
0: Z Realem wtedy grali.
1: Z Realem.
0: To jest ich nemezis z tego. Tak, to jest ich nemezis. A co było dwa lata temu? Oni dwa lata temu chyba przerżnęli z Chelsea.
1: Tak, finale.
0: Finale przerżnęli z Chelsea.
1: Ale co chciałem powiedzieć jeszcze? Bo dlaczego o tym mówię?
0: Klątwa
1: Ponieważ
0: działa.
1: Yaya Touré powiedział ostatnio, że ta klątwa jest odwołana.
0: O kurde.
1: Nie mam pojęcia, gdzie ją klątwy. Zobaczymy.
0: Nie no, szaman zrobił taniec deszczu i odwołał klątwę.
1: Zobaczymy, jak to będzie, czy ta klątwa działa, czy nie działa. Ale to zobaczymy w środę. Jutro tak. Zobaczymy Inter z Milanem.
0: Tak.
1: A w poniedziałek może nie zobaczymy, ale usłyszymy Radio Sal, sportowy small talk.
0: I relacje z tych meczów. Chociaż nie będziemy na tych stadionach, nie udało nam się kupić biletów i nie udało nam się dostać akredytacji.
1: Mówisz, jakbyś próbował.
0: Być może próbowałem.
1: Ale prawdopodobnie nie próbowałeś. Ale dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za dzisiaj. Zapraszamy na nasze social media.
0: Wbijajcie na Facebooka, wbijajcie na Instagrama. Przy mikrofonie byli
1: Jan Bocian
0: oraz Tomasz Wilk i zapraszamy za tydzień na kolejną dawkę sportowych emocji. Do zobaczenia.
1: Auf Wiedersehen.
0: Cześć.

obserwuję cię od pierwszego wejrzenia, że bywasz do kitu. Nie ma to znaczenia.

na całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie.

co jest, wiesz. Niech to będzie moje, niech będzie słodkie i kolorowe. Niech pachnie jakoś tak, wiesz, ładnie.

Pan Wyspiański kreśli pejzaż pastelami i wywija zakrętasy pod wąsami. Osty maki, chabry, głogi i konkole, ja je czuję, ja je kocham, ja je wolę. Ornamenty Akropolu i Paryża niech się srożą pod niebiosa, ja się zniżam, by wyciągnąć z tego błota rudę gliny i ulepić z niego wrota przez jaśminy. Przez jaśminy? Jakie wrota? Mów, że jaśni. Śniło mi się, lecz pamiętam, Polska właśnie. Co się śniło? Nic nie śniło, zawsze było. Widok zwykły, z wieku na wiek, zwykle miło. Pan Wyspiański zwraca honor tej kałuży, w której wzrok najbardziej zwykle zwykł się nurzyć. Pół stulecia to już 100 lat, jak kałużą wyżłobioną na asfalcie szosy burzą mknął i warczą zgrzebne wózki kolorowe po pod Wawel, gdzie pejzaże pastelowe były, będą jak witraże, gdy powietrze jest po burzy i po ostrym, palnym wietrze. Były, będą jak witraże, gdy powietrze jest po burzy i po ostrym, palnym wietrze. Gdy powietrze dziś w Krakowie spopielałe, patrz, naprawdę te pejzaże są wspaniałe. Czarne kreski wzorów schemii jak wirusy, w wodzie na herbatę niewidzialne fusy. Wielkie wrota, wiek cywilny, nowych splinów, pozłacane złotem żyta wśród jaśminów. Przez jaśminy? Jakie wrota? Mówże jaśniej. Śniło mi się, lecz pamiętam, Polska właśnie!

0: Zawsze ty.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Studencka Agencja Radiowa.
1: Według zegara komputerowego 20 minęła 4 minuty temu, ale według mojego zegarka, któremu ufam najbardziej, który był dzisiaj ustawiany, właśnie minęła 20. Kłaniam się nisko, Mateusz, zapraszam na ciężką godzinę.

Tak, to już czasami dzieje się w ciężkiej godzinie, że z dwóch utworów robi się jeden. I tak właśnie było przed chwilą, bo wysłuchaliśmy Beyond the Time i Treason grupy CETI, poznańskiej grupy CETI z płyty Shadow of the Angel. Dlaczego zacząłem audycję od CETI? No, posłuchajcie tylko tych wszystkich newsów, to zrozumiecie, że nie mogłem zacząć od czegokolwiek innego. Otóż po pierwsze, od maja tego roku dostępna jest cała dyskografia CETI na płytach CD. Wszystkie albumy są wzbogacone o bonusy zarówno wideo, jak i audio. Po drugie, premiera dwupłytowej koncertówki Living Angel stała się faktem. Ja o tym mówiłem już jakiś czas temu, ale pewnie niektórzy z was nie wiedzieli, że jest to pierwszy właściwie w Polsce podwójny koncertowy album z gatunku heavy. To już jest jakieś osiągnięcie, prawda? Mało tego, to jest pierwsza płyta polskiego wykonawcy, która ukazała się w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej. Czyli można powiedzieć, że jest to pierwsza unijna płyta i no, myślę, że nie mamy się czego wstydzić, biorąc pod uwagę to, że właśnie taka płyta została jako pierwsza w Unii Europejskiej wydana. Kolejna rzecz. Płytami CETI bardzo poważnie interesują się zachodni dystrybutorzy. W najbliższym czasie zostanie podpisany kontrakt na dystrybucję właśnie tej płyty, z której utworu słuchaliśmy, czyli Shadow of the Angel i płyty Lamia Strata. Mało tego, Shadow of the Angel prawdopodobnie uzyska miano złotej płyty w Polsce, a na zachodzie sprzedaje się tak dobrze, że aż jestem zaskoczony sam wydawca płyty. I jeszcze, jakby tych wszystkich newsów było mało, CETI rusza na trasę jako gość Vadera, odwiedzi 17 miast w ramach trasy Vadera Blitzkrieg 2 i między innymi 18 października zagra w Gdańsku w Parlamencie. Ha. I co? Jasne już, dlaczego zaczynałem właśnie od CETI. Te wszystkie newsy i parę innych możecie znaleźć na stronie http://kupczyk.rockmetal.pl. To są nowinki bardzo, bardzo świeże. Ja je dostałem dosłownie dzisiaj rano od Grzegorza mailem, część z nich. Pozdrawiam i no, liczę na dalszą współpracę CETI i ciężkiej godziny. A my jedziemy dalej.

0: Z Polski przeskoczyliśmy za ocean, konkretnie do Brooklynu, do Nowego Jorku, Overkill i Hammerhead z ich pierwszej pełnowymiarowej płyty Feel the Fire. Rok 85, także już kawał czasu, ale Overkill to jedna z tych kapel, która zaczynała no, już kawał czasu temu, ale tak dosyć regularnie sobie płyty wydaje, bo co w odstępach kilkuletnich, a w zeszłym roku ukazała się ich najnowsza płytka Killbox 13. Okej, zaczęliśmy tak dosyć klasycznym metalem, a teraz pojedziemy z czymś trochę nowszym, z czymś, na co niektórzy na pewno zmarszczą nos i zrobią srogą minę, że coś takiego poleci. Ale ten kawałek nie wziął się na playliście przypadkiem. Otóż miałem ostatnio wątpliwą przyjemność oglądać na pewnej telewizji, nazwijmy ją telewizją T, bardzo tendencyjny reportaż na temat festiwalu Przystanek Woodstock. No i ludziom o ciasnych umysłach i zamkniętych głowach, między innymi im, chciałbym zadedykować ten kawałek.
1: Użyczyła nam swojego głosu, użyczyła nam swojego serca i swojej duszy i pomogła nam stworzyć dla naszych ludzi coś wyjątkowego. Każdego z was ktoś kiedyś rzucił, ktoś kiedyś kochał i każdego z was ktoś kiedyś będzie nienawidził. Dzisiaj mnie kochasz, jutro nienawidzisz.

ich żyć.

0: Dzięki.
1: Sweet Noise i Dzisiaj Mnie Kochasz, Jutro Nienawidzisz, wykonanie z przystanku Woodstock z Żarów sprzed 2 lat. No cóż, na telewizję te spuszczamy zasłonę milczenia, dlatego że ja nie lubię i nie szanuję ludzi, którzy żyją w swoim małym świecie i wykorzystują i naginają fakty do własnych potrzeb i do realizacji własnych interesów i do manipulowania innymi ludźmi. Dlatego, no mówiąc brzydko, kładziemy na nich lachę. A wy pamiętajcie, że 30-31 lipca Kostrzyn nad Odrą w tym roku, przystanek Woodstock. Jeżeli chcecie tam się wybrać, to będziecie mieli okazję posłuchać m.in. Desertera, Huntera, Armii, a więcej szczegółów na www.wosp.org.pl. No właśnie, m.in. wymieniłem Armię i to Armii teraz posłuchamy.

Ciekaw jestem, co by, pożar się Boże, reporterzy telewizji T zrobili, gdyby pojechali w tym roku na Woodstock i trafili akurat na koncert Armii i trafiliby akurat na wykonanie tego utworu. Ciekawe, czy by trochę im światopogląd nie runął i ten cały wizerunek satanistycznego i orgiastycznego festiwalu, na którym dokonuje się samo zło. A tu nagle Armia na scenie i taki przekaz, i taki utwór. On jest tu, on żyje. Wykonanie koncertowe, tak wybrałem, żeby akurat pasowało nam do Woodstocku. Płyta Soul Side Story, część druga, sprzed 4 lat. Armia w tym roku oprócz Woodstocku, czyli oprócz już końcówki lipca, 30-31 lipca, przypominam, Kostrzyn nad Odrą, pojawi się też na Castle Party w Bolkowie. Na Castle Party no, jest tam zespołem, który nie zupełnie pasuje do stylistyki tego festiwalu, ale właśnie organizatorzy bodajże od zeszłego roku, czy nawet od 2 lat podejmują takie eksperymenty dodawania zespołów, które nieco odstają od tej sceny gotyckiej i chyba całkiem fajnie im to wychodzi. I w sumie to, że Armia będzie tam grała, to bardzo mnie cieszy, dlatego że mogłem puścić właśnie ten utwór i powiedzieć przy okazji o tych dwóch festiwalach, ponieważ oprócz Armii grają tam też między innymi Moonlight, Desdemona czy Naamah, a te wszystkie 3 zespoły niedawno się w Ciężkiej pojawiały, także żeby się nie powtarzać, zagrałem Armię, która nam reprezentowała, że tak powiem, i przystanek Woodstock i Castle Party, który już od 30 lipca do 1 sierpnia na zamku w Bolkowie. Jeżeli jesteście ciekawi jakichś szczegółów, klikajcie na www.castleparty.com. A przy okazji zespołów, które wymieniłem, które zagrają, to jeszcze tylko przypomnę, że Moonlight niedawno wydał nową płytę i Desdemona również niedawno wydała nową płytę. Także jeżeli jeszcze nie słyszeliście, to ja w sumie polecam wam w ciemno, ale obiecuję, że niedługo w Ciężkiej te płytki również się pojawią. Dobra, zostajemy na chwilę w temacie festiwali, ale tym razem skaczemy znów za ocean. Posłuchamy faceta, który od 10 lipca ruszył w trasę ze swoim objazdowym show złożonym z samych gwiazd.

0: Bark at the Moon i oczywiście Ozzy Osbourne. Myślę, że wszyscy domyślili się, jak powiedziałem, że chodzi o faceta, który ze swoim objazdowym show ruszył w Stany. Mowa oczywiście o Ozfeście, który wystartował dokładnie 10 lipca. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się czegoś o Ozfeście, możecie klikać na stronę www.ozfest2z.com, chociaż z tą stronką dzisiaj było coś nie tak, bo próbowałem tam się dostać, ale dostawałem informację, że mam zakaz wstępu na ten serwer czy coś takiego, nie mam pojęcia, o co w ogóle chodzi, ale z kolei odsyłam was też do nowego numeru magazynu, niech na się skupię, Revolver bodajże. No oczywiście kupno sugeruję tylko zamożniejszym słuchaczom, ale zawsze są jakieś salony prasowe, można iść i przejrzeć. Już po samej okładce można się zorientować, że spora część numeru dotyczy właśnie Ozfestu. I powiem wam tylko tyle, że dzisiaj przeglądałem ten numer i od dzisiaj jednym z niewielu ludzi na świecie, którym zazdroszczę, jest Zakk Wylde z Black Label Society. I wcale nie dlatego, że jest zajebistym wioślarzem i wcale nie dlatego, że gra z Ozim, wcale nie dlatego, że ma fajną kapelę. A dlaczego? No to dowiecie się, jeżeli spojrzycie właśnie na okładkę tego numeru Revolvera, o którym mówię. No, ja w sumie jestem bardzo prostym człowiekiem i bardzo łatwo to rozgryźć. Dobra, zostajemy w temacie festiwali, ale już wracamy na nasze podwórko. Zagram teraz kapelę, która wystąpi 7 sierpnia w Szczytnie. Na imprezie, która nazywa się Hunter Festival.
1: A teraz numer, który rozpoczyna naszą debiutancką płytę, która jest zatytułowana Requiem, czyli Misery.

Jak Hunter Festival, to oczywiście Hunter. Słuchaliśmy Huntera w utworze Misery z płytki, znowu koncertowej, z płytki live sprzed 3 lat. Impreza, o której mówiłem, odbywa się w Szczytnie już 7 sierpnia nad bodajże na plaży miejskiej, czyli zakładam, że nad jakimś jeziorem. Zresztą informacje poszukajcie sobie na www.hunterfest.pl. A oprócz Huntera będzie tam można zobaczyć Kult i AC Drinkers. No i z tej okazji oczywiście ta ostatnia kapela.

Pump the Plastic Heart i Acid Drinkers. Tym razem nie koncertowo, ale koncertowo pewnie będziecie mogli to usłyszeć na Hunter Festival w Szczytnie 7 sierpnia. Taka ciekawostka, poszukałem dzisiaj, znaczy tak, właściwie z nudów wklepałem w encyklopedii Metallicum hasło Acid Drinkers i tam zawsze przy każdym zespole jest taka zakładka pod tytułem Lyrical Themes i przy tej kapeli znalazłem Drugs i Alcohol. Nie wiem, czy ten utwór był o narkotykach czy alkoholu, w każdym razie był fajny. Słuchaliśmy go z okazji właśnie tego, że 7 sierpnia Acid Drinkers na Hunter Festival razem z Hunterem i Kultem w Szczytnie zagrają. No dobra, porzucamy na chwilę klimaty festiwalowe, no właściwie zmieniamy też nawet trochę klimaty muzyczne na przykład Sirenie.

0: mała zmiana klimatu jak najbardziej na miejscu. Tak właśnie wpadłem na pomysł, że przy okazji zapowiem audycję, która odbędzie się już po ciężkiej godzinie, o godzinie 21.30, a przynajmniej około godziny 21.30, bo jak znam siebie, to równo o 21.30 nie skończę. Audycja będzie się nazywać Swaywish Project i będę ją współprowadził z kimś, kto już tu siedzi obok mnie i zaraz się przywita.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, to była właśnie Sway, która już za jakieś pół godzinki poprowadzi ze mną tą eksperymentalną audycję. No właśnie, takie klimaty jak przed chwilą, jak Sirenia, jak Sister Nightfall, też nam się zapewne pojawią. To mogę uchylić rąbka tajemnicy, ale nie tylko, zdecydowanie nie tylko. Także zachęcam do pozostania przed komputerami i słuchania o 21.30 Swaywish Project. A my jeszcze przez chwilę w tym klimacie. Epika.

Epica i Cry for the Moon. Ja przyznaję, że Epica trochę zapomniana przeze mnie, bo swego czasu The Phantom Agony był płytą wieczoru, swego czasu nawet wywiad z Simon Simons w tej audycji. To było gdzieś w okolicach początku kwietnia i od tego czasu ten zespół się nie pojawiał. I tak z premedytacją go przypomniałem, żebyście, drodzy słuchacze, o Epice, o tym holenderskim zespole nie zapomnieli. Przypomnę, płytka nazywa się The Phantom Agony i wyszła w zeszłym roku i jest naprawdę jak najbardziej godna polecenia. No dobra, skakaliśmy już tak, z klimatu festiwalowego, z wykonań koncertowych na takie bardziej klimatyczne rzeczy, czyli Sirenia, Epica. No takie skoki, myślę, że to jest rzecz w ciężkiej godzinie typowa i to wcale jeszcze nie jest koniec zmian klimatu na dzisiaj.

Rage Against the Machine i Killing in the Name of. Drodzy słuchacze, coś się posypało z kanałem ircowym. Hashsar, nie wiem, wyrzuciło mnie z tego kanału. Mam nadzieję, że to tylko jakieś chwilowe problemy. Już próbuję się łączyć ponownie. I no nie wiem, może to za karę, że właśnie zrobiłem aż taki duży przeskok stylistyczny, ale no dobra, to ja się już poprawiam, wracam do klimatów właściwych ciężkiej godzinie i może się to ircowi spodoba i może mnie znowu połączy.

No i dokładnie tak jak myślałem, wystarczyło pojechać z odrobiną klasyki, chociażby klasyki w wykonaniu innym niż oryginalne. I już się wszystko naprawia, naprawia się IRC, naprawia się serwer, już można słuchać ciężkiej, bo mam tu sygnały właśnie na IRC-u, że przez chwilę była cisza, ale to jakieś problemy właśnie z serwerem, przez chwilę chyba po prostu nie było sieci, na szczęście już jest wszystko ok, a to zapewne za sprawą Iced Earth i ich coveru Judas Priest Screaming for Vengeance z bardzo fajnej płytki. Płytka nazywa się Tribute to the Priest. Wyszła 2 lata temu, wydała ją wytwórnia Nuclear Blast. Nuclear Blast w ogóle specjalizuje się w wydawaniu takich ciekawych tributów. Nie są to płytki na zasadzie takiej, że bierze się jakiś znany zespół i coverują go kapele, o których nikt nigdy nie słyszał i pewnie poza tą kompilacją nie usłyszy, tylko właśnie wielkich coverują wielcy i to jest coś, co ja bardzo lubię, bo z tego może powstać nowa jakość. Ja generalnie covery bardzo lubię, ale jak kapela, która sama ma solidny dorobek, nagrywa cover innej kapeli o jeszcze większym i jeszcze bardziej szanowanym dorobku, no to wychodzą naprawdę super perełki, takie jak na przykład przed sekundą. Okej, okay, to w ramach jeszcze naprawiania tutaj zgładzenia win za te przeskoki stylistyczne jedziemy dalej bardzo klasycznie.

Blind Guardian i Theater of Pain z płyty, która już dosyć była w tej audycji eksploatowana, czyli z płyty Somewhere Far Beyond, ale ja nic na to nie poradzę. To była pierwsza płyta Blind Guardian, którą ja odkryłem, którą przesłuchałem i dzięki której poznałem tą kapelę i bardzo ją polubiłem, w związku z czym mam do niej szczególny sentyment. No i właśnie dzisiaj Theater of Pain i Somewhere Far Beyond. Zresztą z tego co wiem, to nie tylko dla mnie ta płyta jest szczególna. Wystarczy, żebyście spojrzeli na forum Metalsite i tam znaleźli temat Blind Guardian albo ulubione płyty. Zobaczycie, że ta nazwa przewija się dosyć często. No, to by było tyle w rzucie klasyki. A teraz wracamy na chwilę do polskich zespołów. Polskich zespołów było dzisiaj bardzo dużo, ale pojawi się jeszcze jeden. No i może na razie tylko tyle.

Szczerze mówiąc, dopiero teraz, słuchając już tego kawałka po raz któryś, złapałem, że Artur Gadowski jednak śpiewa You're my Venus, I'm your fire, bo już się bałem, że on tam śpiewa I'm your Venus, I'm your fire i chciałem się z tego nabijać. Tak, to była Ira w utworze, w coverze Venus z nowej płyty Ogień, z nowej płytki wydanej w tym roku. Dlaczego ten kawałek się pojawił? Ono dlatego, że ta płyta bardzo przypadła mi do gustu, dlatego, że po tym, co Ira robiła ostatnimi czasy, co wydawała i co wydawał Gadowski solo, no ja nie mówię, że to była jakaś zła czy słaba muza, ale bliżej temu było do pop-rocka niż do czegokolwiek innego, a pop-rock to jest określenie, którego ja nie cierpię jak mało czego. A ten album, czyli album Ogień, to no, kawałek solidnej hardrockowej roboty. Nie jakieś żadne wyżyny artystyczne czy coś, co sprawia, że głowa sama chodzi, ale kawałek muzyki, której się miło słucha, która jest solidnie zrobiona i ma kopa. No, no właśnie. I dlatego właśnie Ira w dzisiejszej ciężkiej godzinie. Teraz tak, dwie bardzo ważne rzeczy. Dwa bardzo ważne ogłoszenia dotyczące dwóch bardzo różnych spraw. Jedna to jest taka, że kapela Killjoy, którą zapewne już znacie, która swego czasu gościła w ciężkiej godzinie z wywiadem, no w sumie trochę niefortunnie to powiedziałem, bo oni nie gościli, ale był z nimi wywiad. Mogliście usłyszeć, jak opowiadali o sobie i o swojej muzyce i mogliście usłyszeć nagrania z ich singla. Otóż ta kapela nagrywa od paru dni epkę. Epka będzie się nazywać Back to the Past i już niedługo myślę, że będziecie mogli poznać owoce tej pracy. A drugie bardzo ważne ogłoszenie, już dosłownie za parę minut, dosłownie za jakieś 6 minut, będziecie, drodzy słuchacze, świadkami pierwszej eksperymentalnej audycji pod tytułem Sway Wish Project. Przypominam, zapraszam po ciężkiej godzinie, żeby nie wyłączać komputerów i słuchać dalej Saru, bo no, będzie się działo, będzie ciekawie. A to wszystko już po jednym kawałku, który proponuję teraz na zakończenie ciężkiej. I przypominam, że nie odchodzimy od kompów, czekamy na Sway Wish Project. Na do widzenia ode mnie w tej audycji Muspel i Alma Mater, ale słyszymy się za jakieś 5 minut i 40 sekund. Na razie.

dolne nad Wisłą, jak perła między wzgórzami. Swoistym pięknem nam zabłysnął ryneczkiem z kamienicami. Na środku rynku jest studnia, na kamienicach attyki. Wszystkie budynki w słońcu południa lśnią jak nowiutkie buciki.

piekarni przy rynku pieką, w kształcie kogutków bułeczki. Przy kramach kupisz miód i mleko, jabłka, orzechy, porzeczki. Powyżej kościół jest wzniosły, stąd szczerze Bóg miasta strony, a jeszcze wyżej pejzaż podniosły, krajobraz wzgórz zielonych.

zjeżdżają w to miejsce ludzie dla piękna miasta wzdłuż ciszy, by oczy nacieszyć po trudzie, nerwy stargane wyciszyć, napoić duszę pejzażem, co jest jak balsam kojący, stanąć przed łąki wielkim ołtarzem, by wchłonąć opar pachnący.

choć przyjdzie czas stąd odjechać, bo szkoła, bo dom, bo praca. W sercu będziemy zawsze czekać i znów będziemy tu wracać, gdzie kameralne zacisze, oaza zdrowia, spokoju. I znowu kartkę zaraz napiszę, szukam wolnego pokoju.

Felipe. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice, szybki powrót do WWA i jedziemy do Trójmiasta. Tam dwa razy Sopot,